Ja, das hat ich halt na wieder bettig. Der Bohodzinskim Rhythmus so Virginia Dampo Produktion. Bo Produktionskich halachtisch Mutter sie host just da was am das hat stets da Remes vor Bobladat. Dich kreativne Boskit gi gei Giovannichku des Baslinium bo Origami waschnu a Hutbe Programma da Maya. Animo to host startuje tisch Předajn vosibitiju ediciju Vězdo Dženca. A sobotu Dženca ve Ochanově potekim ve muzeju tiž je tiž dživanja potevhena. Nostalgijski šatel tam zmija. Ach, to bude zabavna sobota vosibje, tiž za tých šitkých kociš so hovja za Ochanovske Vězde a snanoch ceđa mieć teku vosibitu ediciju. A poladamy też jeszcze do Kociny, tam w krabatowym lokowym świecie zmijające wulkie boskie wiki jest do południa 10, aż do na wieczora 6, po takim też tam możecie boski czuwariam przez ramio poladać, a si tam też to jeszcze nakupić.

Dwatamy wie noch heute durch das Zabawe na Wieskach, hat sie doch ludzie jeszcze doho czeka po całym dniu też przy mejach, albo też przed woniowymi wopachami, przed domskimi, albo do jeczechu się na przykład też do krawatłego myna, czyż mejachu na letni swiedzień, dzieci są tam ryoba, lidujeska hudźba, zaklinczesze, a też serbska moderna hajhudźba tam bier słyszeć.

0: Na, Boro, was ist mich?
1: Serbski Roswurst. Bojestje. Studio Blanka Funzela.
2: Nikak betsto luji jeso čerana demonstracije pšečivo zaurenju kamenske porodoje a gynekologiske stacije na kamenskim tohošču vopčilivo. Mez nimi bete štojšto serbskih svojbo barbo a likarju. Nimo vyša mještanosti Michaela Preusa, ste mez drujim tež serbska barba Teresa Vokova a Maria Unčova, kotraž angažuje so v tovarstve Motherhood porečavoj. Po informacijach vyša mještanosti chceža dále za vupučom za stáciu pytač a za to mez drujim cínate je mie zjavnu zromadžiznu za zamovitých korunie, politikáriu a široku zjavnosť kamenským dživadle organizovač. Dzieci pistowanie kruszczan kocz dobia szkody wodydla swoją pistowaniu nakwilnie wopuszczyć. Szkoda nasta puknienie rudla, kotruż suhiżo january zwuporedzili. Nietko pak maso estrich wususzyć, a z tym kompletne szpundowanie wumienić. Dohoż so kruszczanska pistowania nie może wużywać, przeczanu wod lecza nakwilnie doralbic, gajsz dzieli przedsytka serbsko-szulsko-towarstwa Katarina Jorkowa.
3: Mo raczej ku zleje planujemy, choć ja, also lica żadne uczuczanie niec nie będzie, ale gdy w przychodnym lecie już chowa to odwisne, gdyż so ja, najpierw ta, ta mokra szkoda w odstronie ma, a widzi ka byle to ja, pon może nam te firmy prajeć, kadło będzie to nikak trać.
2: Stwórtk są starsi, a przystajeni w tym zonili, co dobia w od junia pistołaniu kruszczan kocz nakwilnie wopuszczyć. Nowy digitalny atlas serbskich kulturnych pomników je wodnietka wozewiany na zorabistyskim portalu wiedy Zorabikon Serbsko Instytuta. Won pokazuje materialne zwitki serbskich stawizną a serbskie kultury z jaunym rumie hornie a delnie wużice. Tu kwilu wopsia w sakskim dzielu 620 budyskich pomników na pismu w umiostwuch tworbu na twareniach Wopomniščo a skulpturu kajš napšikvat hošen svelbik abo pomnik za Jana Arnošta Smolerja. Zorabistiski portal Vede Zorabikon je digitalne leksikon za serbsku kulturu reč a stavizne. V Horni Vužice su drohi minenu zimu silnišo zmersku dla počapili hač leto do toho. Kaj šreka bilance drohotvarskiju zarjadu z Budešina a Zorelca je stajna zmjena mes zmerskami a mivimi temperaturami k tomu vedva, zo je tojšto džiru nastavo. V vodu Hendrichecach

0: Jest bude częstniejsze horania, a gdyż macisz niszto na utrobie, możecie rad lubię na nas zazwonić. Ja pak praju, spomniatkujcie si, nitko gdyż fenkopańcy číslo 0800-734-734, damotne číslo 0800-734-734. Nydom popřichetný stučce Nikol Simonowy je chcemy prynie zastupne liščiki vulosovač za vosibitoru SJ Krosčice Ypeča Štoceči prečivo tradicijskemu mústvu Dynama Drežďany.
1: Serbský rozvoz.
0: Nedomče las.

A czy może potem muszą ją? No i przychodny tydzień też na dobycze zawizdać to. Ja nie wiem, ja znam mięcia krosza nam upecza sztucelić, gdyby się przyprać. Palce tłoczu przeciwło tradycyjskiemu mustwu dynama drężdżane. Woni zaraja, gdyż chcecie wypodla być. My mamy liściki za to. Zazwońcie 0800-7340-7340. Wotmojcie praszenie, a wosy bite liścik, słusza.

Dzieńca wusowa przypodniu za sosamski telewizyjny magazyn Bulatko przypodniu dwa na trzech to je. Dzieńca możecie też wieczor po budyskich hasach koczmach dundać koczmowy festiwal skiciwa mixes live hudżbu z DJ-jemi też, a na przykład możecie się też napostkać młodego mużatki, szóstady też o sosamskim rozwosu spiewa Lex Hendrickson Wunryka, a won ma swój program wetak mienowany Sam's Bar. Gdyż chce so wam nietko hiżo na hody myslić, a też hodunu pychu paslić wosy bitu, to chcu przyprać. Ochranuska ma wnu faktura wjezdu, ma dzień w otorennych duri, dżęca w odżesaczych do nawieczora peczych. A tam zmia pochodzinski rytmus, wiedzenie, tam po dziwaniach, a pon możecie si tam wobladać tutaj 180 lat stare riemieswo, a samo sobie też sami paslić, a macie dżęca szansu na wosobitu edycju wjezdu. Niektórzy szkoli z was też we szelakich barbach, haj romadzi, hać o to różojte, albo modre, albo fiankowe. W Kocinie, w krabatowym lokowym świecie są jutrze burskie wiki, to jeszcze witani od 10, hać do wieczora 6, a Radworska meja, nic meja, Radworska modzina, proszę na meje metanie, tak hiżo, jutrze po południu cioch, też katolska pestowania przedstawi program Adujario z Wulki Dubrawy su podla. Ladajcie, tak fix to, że najprzede dobierze tun sztom hore, a nitko wun zaso padnie.

de fotowych galeriach. Listować, no to je przeco też dobra zabawa. Są też dżęca po południu, poladajcie raz tyżę nasze internetowe strony, tam możecie się obladać najszelakorysze meje na przykład. A gdyż chcecie nam też w obraz swać, to rad lubię możecie, a gdyż tam zno nam pisacie, potem napisajcie też, gdy wasza meja na przykład padnie, to muli też zcyła szczęść ze szelakimi terminami. Na naszej app MDRS Serbia, tam mamy też osobite podcast, kiedy menuje strzelcie nam swoje terminy. Tam możecie chory kliknąć na tutaj mądre pokładzenie słuczko tule, a potem oczyni są kontaktne formular, tak? Taki, kiedy znajecie też, gdy chcecie gratulacje sposredkować, tam na przykład napisacie, co są dy dżestała, gdy macie wiesny swidzień, gdy macie znano zetkanie za senioru, albo gdy dzieci pasla. No a potom si tiež to my zapisame do našej protičky a môžeme to tiež jedne vám potom sposredkovať v našich termínach. Po takým strelče nám svoje termíne, že so dyž to v Serbách stáva. A vy potom tiež ako sluchaka alebo slucha potom o tom profitujete, když viesče, ach, no tam môžeme si tla raz dojeť.

0: sportujemy przeco sobotu z Janom Rehorią.
1: NDR Sachska, serbski rozwóz. Sport.
2: Na 24. rajnym dniu nastupia dżęca po południu cioch w okresnej wyższej lize koparja z wulkich rydoriec w kulowie pola kulowskich warriorów. W samstnym czasu przewidzie sobie Maleszecach kytro nierunny duel, ladają na zamestnienie w tabulce. W okresnej lize sztafla 2 raje prynni tabulki przeczyło poslednemu. K traktory do Maleszec poda so dżęca rezerwa sportowej jednotki Kruščice. Jutze sobotu tvorí partia LSV Hore druhé mústvo Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice do poudnia na pojednačich zazby do koparskeje nedžele. Pohre na horách smieča kloštorsce koparjo hišče raz rač, a to doma prinjemu koparskemu mústvu športového tovarstva Marienie viezde upomač, kdež nastupi one od dvima i přečivo hosčom z Arnstorfa. Winowatost na koparskere nedzielu po południu cioch, Ralbičanscy Sokolio dobia do Ramnowa kydroc z Ramnou, Radworczynio oczakuje doma cuk z Wutou, a w Nebelčicach raje koparska rezerwa z Otendorfa o Krille. Pokiu za piatk w osmu meju, w Kruščicach raje od wieczora na po sedmich tradicijske mustwo Dynama Drežďany przeczyło serbske wubrance u štorce či športowej jednotki Kruščice. Ra przewidzie sobie w obwoku jubilea 45 lat SJ Kruščice. Wutrajno sportowce a sportowcze są jutce do Kamenca proszeni, tam przewidu są zase wóżiskie kczeniowe bi a kolesowarskie bubiedziowania. Urysania zapocznu są rano 9. Przyzywienia są dżęca iście, hać do przypołudnia 12 możne.

0: sein. Am nach Sprinibord, Jaralubis, Momolite Sapstere, Tschitschendoidje, Toporoda, Willes, Nato, Personal, Ameli, Hati, Zule, noch in einer Bottom-Nastatie, so sind wir noch nicht gut, Matschere, Bolli, in Jaradere, Ladane, heute war dem Chasu. Das muss ich mir Jarabajivi.
1: Tisch Sapska Baba Veronika Mietowa, imasche so swoa, na jewischu, du skrutsche, na versia, je nachritsche.
2: Witajcie, Lubi Sabia. A wutrom na Jack, so się dzięca sem przyszli, a so z nami tu, jene z nami osadzicie. My stajemy tu dzięca z jacych przyczyn. Wiedzą, że o nasze połowanie. Gdyż dobimy babę sobie nie tylko przedstawić, so tu gamięcu, posłyni krótsz jedni słyby, jedni żonie, duch je za porad poczynimy. Abo za so posłyni krótsz nowe żywienie do naszych ruków narodzi. Je nam celé jedno ciężko kutrobe. Kujże, kiedyś ja dziecko iże oczakował, albo u nie oczakuje, tu dwie, co to nie jest szojne. Gdzie, a ka, sojne dziecko narodzi. A za to chcemy wam się boku stać.
1: To praje baba Veronika Mietowa, kak nitko dale punge, wyszy miestrzenosta Michael Kreuzregne, so chce ja najprede junu spytać tomu wot Bobarac, to wot Bobarac, so hižo kunc meje kunc, chce ja po jeho słowach czas zdobyć, so bychu perspektivu pytali. Sredu przyjdzie tema znowa nabi do miestrzanskiej rady, a za cina to meju je planowane wulke informacijske zariadowanie w Kamińskim dziwadle ze samowitymi atyż za ludność, a to je bez dziwa, a nie trzeba so nicht unheimbować, so so nikomu w takiej sytuacji też miaknie, że sać mięczyno po napoczywy, czy się dobre ranie przyje serbski rozwóz.

Dwiema inżynier do Cybilki Nadziewicz je. Dzięca przypodniu wusowa za sosabski telewizyjny magazyn Wulatko przypodniu 12. Potem poladamy na wosybit jubilej przetrunie 570 litami jest o wydzieżnikie car załot Fortschritt, w którym produkował so syczo muczawy założył. Znano so na to też dopomnić, aż tej zostaki syczo muczawu jeździli. Składnostny jubileja, wotmy jest so we tworni wustajęca, nimo toho wustupita muża cespione towarstwo, son je Hórki a svoj program pokaza tež riovanská skupina Našeci Dobruša. Po takým jubilej 570 let v dnešní kecach závod Fortschritt. Postup. Dženca, môžete po budyských hasách dundač po korčmach od večera 8. do reka minúci zase korčmový festival Skiči Mixes Live Hučbu s DJ-jemi a tiež s spievarijom, ktorohož znajče ze serbského rozvosa Lex Hendrickson von reka a von vústupi a ja so nádžiam, so tam tiež serbské titule svoje spieva ve Sam's Bar. Abo vy poladáče tiež na vosebiete paslenie tiež na smiehode byrne Sošice na nalečo vieseliče Ochanuska manufaktúra viezdu. Maženca džin votorených dúri od to podňa 10. do navečora 5. Tam zmiatíš vedženie po manufaktúrie a môžete si tute staré remeslo, paslenie abo tiež aj stvorenie tutých viezdu vobladač. 180 let staré je tute remeslo hižo. V dživarničkách môžete so sami tiež poskyčiť a maženca šancu v osobitu edíciu viezdu si tam kúpiť v najvšelakorýších barbách a v osobitu tiež v edicijských barbách. Cibilky na dževečie. Dobré ranie.

0: Polizia z G.
1: Weil Kuloe so noch in der Czeroschipiat gmeo potrezali, gajsch Polizia Czera na napraschwane z Gili so Polizistscha wotem na popetschich sonili, gajsch Służbo wukonjace praje bies Boža, so nebuchu doku a woko parkuace autotrichene, mea pak so schmurne kšiža kisch steh na tohoschu, Škoda wučini 500 Euro. Weil strohotni studni budeschine bie ve noce na prinju mio kolesova popuču při busom zastanišču na Jana Skalovi 42-letne kontrolu nad svojim kolesom zubi a badne a so při tem zrani. Policistčak iš bichu přikvatali zvěstčichu, so muž ketro za alkoholom smerži. Test vune se nimale 2 promila, netko dobi 42-letne s konsekvencami ličič. Wenn noch einer Charoscho Prinumeo dustachu so na Borte, du vermischte wärzere Wasserbild aus Wade, pschit im Wutschene jeden Stirrat Watzilitne Popperoes Spree, Sesaka Ajon Damnen Wasserbam Domiaswatscha Priskasche, Polizia Samoschak Stirrat Watzilitne ho, Zwistschit an Namaka Desch we jednem Spapierniko tutun Spree, Stirrat Watzilitne nimmts Dürbi Stimlitschit so pschinje pschit Sudnistwo. Jedna Wojeruczanka dosta tutem tydzieniu pismo loterie, a wy tutem rekasze zomiła żona 4000 euro przepokazać, to gdyż wie pecha jeden abo za loterię wodzamknęła. Żona pak je na to prawie reagowała, nie żadne pieniądze przepokazała, a informowała się policją.

Mnie umie Monika, mój Boże, laso zakopnie, sitko piwak jedna C. Majka z boka miru bere, a buldo sylcze wroto bere,

Schirali, Chesse, Delia Schirali. Jednatka wywastoczka, jednatka wywastoczka. Wszekle pana Monika, wszekle pana Monika, Monika.